0: ještě jednu stučku, hej. Ještě,
1: no, ja. Ach, já si myslím, že ta jedna mi dosá. Ale to je opravdu super, super, super spil.
0: Děkuji.
1: Synče se, teda tamhle na voku a rajče najprve raz tam dále.
0: Okej, tam, kde ještě nervózní ženy sedíte. A kde ještě taky šťoukací muž okolo vala?
1: Hej, dokladně tam.
0: Okej. Hello, dobrý den, je tu svobodné?
2: Co? Hej, tu je svobodné, hej, prosím. Torsten, no!
3: Gitarist je so čaka zum přísednil a dále píska. Kristof so zauročí a jenož zvou vie.
1: Čehodla nichtu nezrozumí, so môžu ľudži jenož vo pší a vodlietach informovať.
3: A hýžate dále. Nádobo stejtaj, dere zdrastčenaj svetvo vosataj vun a vona před jeho voknom.
1: Hej, prosu, kak môžu vám aj pomáť?
0: Ersa kielskal havkonnen. Čakáme na náš let domoj do Švédsky, skilska hácky. Naši synojo bez přestača plákaja, skilska hákaja.
1: Ach, hej.
0: No skolí kanti bez konca. Voni žaden mír nenamakaja, ladače to laskriska hanský loli ladické filelna.
1: No, kamík, sú to trojniki?
4: Tak, Iva, Knut, Billy.
1: Aha, to knížku s švédskými meblami.
0: Skalám, što prosu?
1: Što prosu? Tak můžu já vám něco konkrétně pomáč?
4: Gunnar, jdi na bok. Jsme nážel, jich rajky zabili. Máte vy tu snač? Nekajku rajku, mini letadlo, abo tajke nešto?
1: Ja, rajky. Nie. Nažel nic, ale tam zade v tom vopkodže, tam zaujšte nešto namakače.
0: Elsa skildova spilsky, a jo spilsky, jole. Abo môže čestano nešto zaspievač?
1: Ja.
0: Jo, haj.
1: Ja?
0: Dež menoce nechto cúze. Nešto zaspieva, skililia, potom si voni nedom usnu, se rádu mujka.
1: Tak šile, kaž ja spievam do ľudí, skýre rozorju.
0: Ach, pepele pep, jenoš jeden spiel, ein, tvej, trej.
4: Jole, stu tie knižky.
1: Vokomik. Svensk folkmusik samling. Švédske ľudové spieve?
4: De maja oni najradšo.
1: Vieste što? Ja znaju nikoho, tun te spieve zavieste lepe přednese hačia.
4: Što da to?
1: Tamle, na Vauce.
4: Što da? Tun tamle, ki štoka?
1: Aj tun za ešte tiež, ale to vám pak nebych doporučil. Tun podľa neho, tun ste gitáru a dvojimi vosami, tun so sa na kusk lepe za to hodí.
4: Tak so byke, super, útrovne, ďakujem. Tak.
0: Pojďte, Uppsala. Ivar, Knut a Billy, Uppsala. Nudom, kúži lepe.
3: A tak tujka kudželate gitarist maloch trojniku dospacha. A tež pjane Torsten spone paru švédsku melodiju sobu brunči, jako nebe ženje ničo druhe činju.
1: Što da je tu dženca jenoš los? Te švédojo menuje svoje dječi kajš möble. No i boža. Ale netko najprede jeden kofej.
3: Ale nie, žaden kofej. Před voknom stej starý muž.
2: Na tun. Tun vod prede. Tun se širi brodu a čmoemi na očemi. V levej ruce džaži svojky a za pravej ruku malo holca.
1: Och, nie. Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
0: Добрый день.
1: Hi. Jara, dobrý deň. Volajte. Jak môžu vám pomáť?
0: Viete, prede to lepšie z celé leta nišťo hovoval. Zapýtam nichtu svojho syna. To von tohle je, alebo?
1: Što? Čej syn?
0: Carbonara.
3: Christoph Lada gajš. Gajš auto. Gajš vo vode rinne. Na muža s holcom. Jena 20, 22. Na. A potom najgro Spanie.
1: Ach, hej, wieso. Carbonara, Andrea.
0: Všetko poriadku s vami.
1: Mi nie je so ženie lepšie švo. Tamle predku zhidí a mač.
5: Oh, môj Andrea. No wieso, to je môj Andrea. Halleluja. Andrea, môj ľubuško. Och, vy nemôžete si predstaviť, kak voložená ja netko som, zašte mojho syna namakal. Andrea, včera si ty bol.
0: To nie by ani tak ťažko. No, telko čiči tu, se sombrerom vokovo nebieha.
5: Utrobne, ďakujem. Ďakujú. Ďakujú.
0: Veľší niž to, že môže. No da, ja dobiu dale. Carbonara, što da je im tajke meno dao nađe, ob je tih juški svođane.
5: A poj Andrea, moj dobi moj dale.
3: Christoph stupi zbožene ze svoje budki, lada za mužom, ki so pomalo nenapadne vocali, doni so večrjođe ľudži nezubi. Potom so Christoph vobrači. Ach je, lada na valku. Čiž ište švita ľudži sedži. Žona za svojim ščokacim tostnom, švedski porik s trojnikami a kudželate gitarist. Ale nadobo zaklinči zvoce rečaka.
6: Dear passengers, the flight to Ibiza has been rescheduled. Boarding will take place at gate A. The boarding for the flight to Scotland starts now at gate B. And the boarding for the flight to Sweden starts now at gate C. Have a nice flight.
3: Šice čakace stanu z valky a sa raduja. Šite zapozdžene a šmonene leta dva za solejča.
5: Tostno, poj vodu. Naju leta dvo do šoči svi, vone leči.
7: Sve, kajke leta dvo?
5: Tostno, poj.
7: Sem ja spal?
5: Aj, Janček, kde si spal?
8: Oh, Ivar, Knut Billy Uppsala. Nitko će domoj do Švitske. Hilski Lanitka Linske.
9: Ibiza. Ibiza na ho, jo, jo, jo. Kantare, kantare.
3: Christoph je tak voložene, kajš ledmade. To bieči, Jane.
1: Kajš by vyšo vočišnou. Na to jeden kovy.
3: Spokojne čampa vručo do svoje recepcie, vieselo so na sjatok. Pšitem ani nepytne, so za ním znova vone staré muž drypoce. Haj, runje tun, kýž by hulčka se sombrérom namakal. A muž se Christofi poušim zdáču hýšče nešto rec. On spýta napínane Christofa s postom do krybeta dypnič. Doniš?
1: Tajki son. O nie. Čenca je to na nedžela.
3: Haj, a Christoph má svobodne. No dareka im tvoj juce za so.
10: Haj, prosu. Kak môžu vám pomáť?
3: Stop. Takže to nenže. Toto len je žaden kunc. Púča klinkač tač, džošče. Šuda na tajke ide ješinže. Nie, ročo, štiemol.
11: Sš,
7: se, kaj ke letat bo?
5: Postno,
7: poj. Sem ja spal?
5: Aj, Janček, ti si spal.
9: O, Ivar, Knud, Billy, Opsala. Nijed kođe domoj do Švitske. Ilski, Lalinka, Linska.
6: Ivica, da,
9: oj, oj, oj, kantare, kantare, sad ti
3: Kristof je tak volo žene, kaj šlidmade. Po tutem turbulentnem dnju.
1: Puh, kajž by vyšo vočiš, no. Na to jeden kovy.
3: Spokojne čampa ročo do svoje recepcie, veselo so na sviatok. Nadobo pa klinka jeho telefon.
1: Och, ne. Šefo?
11: Hej, vitaj, Kristofo.
1: Hallo, šefo.
11: Poskaj, Jule, my mamy małkę problemczk.
1: Problemczk? Doryka?
11: My mamy personalne czerze, a dobimy nitko krótkodobne przeplanować. Doryka, so dobisz proszę przychodną służbę też jeszcze przełzać. Dzięca, to są nie wiele stało. Albo?
1: Nie. Ach, nie. Tu jest wszystko cele mierne w odbierzało.
11: Na to ta super, Kristofo. Na tebie muszę się spuszczać. Ej, ale ja dobiu nieki kofre pakłać, dokież poleczujący z żonu do dola. Do greckie. All inclusive. Terrasse mit Merblik. Mamo jest wojski jacuzzi. A hegen masaje tej spolski czuja. A wero budze tak zupo. Toż no so wesu. So, ale tebi jeszcze przyjął dalej taką mierną służbę.
1: Mierną służbę, hej.
11: Ciao, ciao.
1: Szefo? Szefo? Halo? Szefo?
3: Oje, oje. Rynk przed oknem recepcji była zasad dlejszy a dlejszy. Za Kristofa so nitko druga służba zapocznie. Ale kajż przeco z naprzeciwia wun stwoliwie.
1: Hej, proszę, jak może wam pomóc?
3: To też nie inże. Stop, stop. Tyle hupa idea. To z tym szefom? Nimo to tuła służba? Ha, Josze? To nie jest to dla żaden kunc. Jeszcze raz roczo.
9: O, Ivar, Knud, Billy, Opsala. Nijed kodzie domoj do Švitske. Ilski, Lalinka, Linska.
6: Ibiza na ho.
3: Kristof je tak volo žene, kajš lidmade. To beči džen.
1: Kajš by vyšo vočiš, no. Na to jeden kovy.
3: Spokojne čampa ručo do svoje recepcie. Veselo so na sviatok. Při tym, ani nepytnie, so za ním znova vone stare muštrypoce. Haj tun, kiš by holčka se sombrerom namakao. A muž chce Kristofi poušim zdáču ešte nešto rec. On spýta napínane Kristofa s postom do krybeta dupnič. Doníš? Doníš? Aj doníš? Excuse me. Excuse me. Please, fasten your seatbelt.
1: Što?
3: We are preparing for landing.
1: Što prosím? Že to ja sem?
3: Vy letadle.

Lubi připosłuchajo, jako tydzień ja Europa pod niesmiennej horcu tu cierpieše, poruči nam fariam cyrkwinska wyśność, cyrkwie wotorene mieć za ludzi, co muli są w nich wokłodzić. Riana to gesta, albo ilustracja Bożej starościwości w nas stworzenia. Gdyż dzięca w Ewangeliu reka, pojdzie wszyscy kemni, kiście sprocni a obciżeni, ja was wokrzywiu. Więc to nietko nie oczekujemy, że nam bo, kaj szwulkie przedewzacze, kotryż nam wokrzywiace prozdniny albo dowol bez starością lubi a garantuje. Dowol prozdniny a wocierstwienie niech je kujżdemu poprzate a zmożnienie. Niekocy na to dołho lutuja, a poprzeja se potom cele wulki dowol, moje da daleko prejč na Malediwach. Druzy wostanu radšo doma a zeznawaja swoju domiznu a bliżu w okolinu. A propos wotorene cerkwie, przeco zaso dożywiam, zo mi nechtu praji, dżęca pobych prini kruč w baczonskie cerkwi. Przy tym je ona wszidny wotorena, a jeje neogotyjski barbny wokna spościa rumy przyjomnu atmosferu k rozpominaniu. A skończnie w każdej katolickiej cyrkwi też tabernakel, posłowne prajene stan Boży. Przemożacy, niesmierny bo je nam w sakramencie wotarja, w przeżenowanym klebie, w świętej hostii, potajne przytomne. To mi dopomina na młodego zbożno prajeno Karla Akutisa, a Češćowarja Eucharistije. Wun wotmówi swojemu nanej, kotoś chcesz jeho zweselić z jezbu do świętego kraja. Čiodla bych ja dobiał niedzie jecz, gdzieś Jezus przed 2000 letami był, gdyż je tu a nietko przyjemni. Zda się mi, że w używaniu ekumenickiego Jakubowego pucza, kiż wejdzie przez nasz kraj, se nasze cyrkwie a w osobitości skoro bolje waża, a w odkrywaja, hać my sami. Niekotre szkoli z nich przyposłucha na przykład rady korowemu spiewaniu cystocjenski sotru w klosztorze Maryjnej Wieździe, a co przy tym duszynie wokrzewia. Ale też Boża stworba, kajż Lipio z pomnikom basnika a duchono Jakuba Barta Ciszyńskiego skicza nam możność k cielnemu a duchownemu wokrzewieniu, a to bez napinacy dalokich jezbów do Wukraja. Sztopak zcywa z tymi, kocisz przy najlepszej woli, znaczy, że lieta dołho żaden dół nie znaja. Wobdziwam a cieszczu se tych ludzi, kocisz woponiwe a samozrozumliwe, z wulkie lubościu a szczerpnościu swoich bliższych ladaja. Dzień a noc, a rudy lieta dołho. Płacza też tu tym Jezusowe słowa z dzięcniejszego Ewangelia, pojdzie wszyscy ke mnie, zmicie nasu mój psa, a łukcie wotem mnie, a namakacie w odpoczynk za swoją duszu. Zrozumia a zniesu tuci też dalsze słowa Jezusa, przetoć przyjemne je mój psa, a moje bremio je lochke. Zawieszcie niekotre szkoli z tym słowem a swoim osudom, swoją sytuację hadruje, na Boha a jeho lubości dwieluje, albo trudy samo zadwieluje. Zrozumieć ich możemy, gdyż so na ciężkim żywieńskim dońcie niczo zmienić nie chodzi. Nie zostanie potem jenicy dospłynie siebie poracze do Bożej woli, nic moja, ale Twoja wola zostań. Tu so dotkamy w ubokie potajności naszej wiry, do skrzyżowanego zbożnika Jezusa Chrystusa. Poprom z wyraznia kujżda Boża Matra, kujżdy Święty Krzyż, tule wierność, a nam przywoła, jenicy lubość bie, co za was cierpiach na krzyżu. Čitač môžeme tute uprajenie na znova posvečenem a po lietach v obnovenom sviatom kšížu ve Vutovčicach. Celkone pak reka v dženstvišim evangeliu kvalba zbožnikova, kvaluče vodce knieže nebes a zemie, zo se to pred múdremi a učenemi zakrv,
molíčkým pak vozivil. Haj, vodce, tak je so či to zespodobovo. Všitko je mi přepodáte od mojeho vodca a nichtu neznaje syna, kýba vodc, a vodca nichtu neznaje, kýba syn. A tun, komuž chce syn, to vozivič. Pojče, všice kemni, kýště sprocni a vobčežení, ja vás vokševju. Zmiče nás o môj spša a vukče vote mne, dokýž sem čicho myslne a pokorne je vutrobil. A namakáče odpočink za svoju dušu, přetož příjomne je môj spša a moje prémio je lohké. Jenož svetne múdri a vúčení tole nespoznaja, a kaž zranení v svojej hordosti Boha odpokazuja. Jenož tichomyslný a pokorný, kotrež Jezus na druhý mieste zbožno svavi, to dopoznaja a přijímaja. Čilne bolosti nám medicína voloža a v dalokej míre otevza. Dušine stysky a žádosti pak zamože jenice víra a dovíra do Boha voložič a otevzač. Modlme sa. Bože, spošť nám krutú víru a dovíru do Tebe a žony všetkých, koci sa prúcia, potom živí več. Oni sú ze žonovaniom a příkladom za druhých, za nás, za círky, za všo človestvo. Přetož ve křížu je spomoženie sveta. K tomu požuni vás, Boh, Otec a Syn a Duch Sviaty. Amen.

0: Słyszeli, sme dźensa nabožne wusowanie z farariom Geratom Wonariom z Baczonia. Nitko je 12 minčinu po 12, jeli še po takim dobili 12 zablidom sedzeć, potom nitko huš, a pole nas, Rika.
1: Przejemy z Bożą.
0: A za to poladamy jako prynie do nowej wieski a do wokolnych su. Pundzielu je Weronika Zarodniku a nowej wiesce swoje 20. narodniny swieciła, štwotk potom Zylwana Gruboru a we Woklecach miesze swój 46. dzień a dżęca swieci Maria Pieczcyna nowej wiesce 37. dżesaciny a Brigitta Więcyna swieci to runia dżęca 65. narodniny. Wiesne zromadzenstwo wutrobnie narodnina kam tydzienia, a dżęcniejszy maj narodnina kom maj czeszkie słowo. Gratuluję. Daleje do Pančic Kukova, domovinska skupina tamniša, gratuluje narodnina Riomaj Tudžinja. Pjatk je Angelika Korenkova svoje 65. svečiva, a sredu je Boši Vočak svoje kulovate 60. narodnine vosvečiv, a tomu so tež svojbni přizamknu, k narodninam přija Boši Vočak i vele zboža vo sebe krutu, strovotu a čitam dale v zbožopšiču, ki su nam do redakcije posvali vostajn přeco taki vesove a nam šim pomocljive. Nechče stajne spokojnost převodža, to přija Boši Vočak i k 60. narodninam Manželska Bernada, dzieci Eva, Toni a Uta, nuczki Janoš a przychodna mać Monika Ryczeriowa. A nitko nech zapiska jak narodninam Horjany.

A jedne dżinsa jeszcze mam, abo duż korektnie widzisz dwaj postrowaj piat kmenujcy woswyczysz tej bratraj Teo a Konrad Bemak swoje dziwe dżesate narodniny. Swybny Teo Bemaka z czelu postru doradwoja a tutym ryka luby nano. Wszyscy my tebi na najutrobniejszo gratulujemy k jubileji. Wostań dale hibi ciwy, my dale zajem za serbsku polityku, za serbskie a druhe podawki switche, przyjemy ci Boże żonowanie, stroło tu a tun a tamne wulic ze swoimi lubymi. Daj bo z Bożo a radosć. Nad siednym dniom dale dosć mocu za dziwo na twoim pulku, a wo sobie też dale dosć pomocnikom jest nuczkami a pranuczkami. Wo sebe przyjemy, zoby mu też dalsze lita leczu siedne swoju rundu pulu puacz. Postruwy podpisali su manżelska Gretla a wszystkie ci dzieci ze swoimi swybami a wizo. Tyś bratry dwójniki Konrad i luby postru do różanta dajbo zbożo do przyszoda a weselo z lubymi. A kaž prajene, bratraj Teo a Konrad Bemak, vosvičiš taj 90. narodnine a k tomu sme dostali tešišče z Božo priče skoče busa gratulantrika Juro Gera, kiš pšeje vosebe svojemu nedošemu vučeri, menje všech tedeši šuleriu, šo dobre z Božo krutu strovotu a deremeče.

No, na gluku tenraz nie o jeden ogień był, ale zwucowanie joga tego ważna nicka. Ogniowa obera kóżdy tydzień zwucują, aż je przygotowana, każ se raz nieco stanio. Lubisz dzisiaj? Mieszaj jeszcze jedną niedzielę.

0: mamy te wierności zadogronione, aż suszykne ludzie jednak stwierjone, obdarione przez stwierdziela z wiedzmi nieprzenosnymi pszałami, jako żywienie, lichota, a pracowanie we zbożność.
1: Te słowa gnuju do Zińca Śniego. 250 lat po ich nastasiu. Są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Stato Ameryki. Tak my, Europejarie, uznajemy lietosa z 4 juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Stato Ameryki więcej wyrobnie. Se gazda ako nie bez uzjawienia niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamienijo ten dzień do całego za obydlario USA? Evan Blickley, US-Amerikanar, a sobudziła się na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: Also to jo nasz najważniejszy swiedzień w Ameryce. Dokolaż to jo ten Burstag Ameryki. To jo takie symbol, aż to jo srej lesie. Te szuli w Ameryce pijuste srej augusta, a do końca maja, also da jo pen sowe junia, a sowe julia, a to meni teke aż to pszauje srej leto, a srej lesie. A hiszcie zwesimy naszu lichotu, also to jo pen wegen ważne za nas, se wie to jo żen pepisania deklaracja niewetwisności. Wiele ludzi, wiele ważne na angielskie rzecz Founding Fathers. Te ludzie, kiedy są te sobą założarie, są podpisali tu deklarację. Tak.

0: Emily Bartol była US-amerykanarka, która rasionie kotare leta żyła w Dolnej Łużycy, pokazuje glidajucy na stwierdzi Juli na jego charakter ako familiowy swiedzień.
1: Za moją familię już było zaprzałem przecej o to, stajesz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporaż redny czas z familią w ekstremnie szopłym swyncu. Lesze na podzajcznym przybrzegu jo radnie goruce. To kroni to nie było zapszałem wesebne polityczne. Skiery joszło w oto, byś węce gromadu z familią, a wiele jest. A gaż, że w oto, jo sy zgromadnie z familią, a to jo wielki rozdziel na przeszywo nimskie, żeż masz za sześć, aż kusztycki lóż kupujo ognioprasgotki, a je zapalio, każ se jomu lubi, coż mam za żiune. We USA kupuju snasz po ognioprasgotku, ale poprzem ma wieczyna miestu, a małych miest svoj ognjoškriakot. Z 4. juli se z takim zakońcujo ze zjavnym ognjoškriakotom, a na to se šykne v jaseliju.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historicky se myslím, až přešeky sú važnejšie. Každý jas a každé miesto má nejaký přešek a snaž jano v největších miestach dajú hýšče přešeky. Teke znacznie więcej widzisz w mediach, jo te ognioprasgoty. Also każde miasto a każda wiasz ma takie ognioprasgoty, also jeden show, also fireworks. A to jo był takie za mnie jako gele wegen ważne. Megu se to pominiasz, jak są ognioprasgoty zapalił. A takie wiele ludzi grilluju.
0: A Evan Blickley pokazuje jeszcze na jeden drugi aspekt, który przyniosł ten świeżyn.
3: Co to jest wegen ważne, to jest liche dzień. Also to jest taki wielki rozdziel między Ameryką a Niemską. Nie da tak wiele lichych dni, a pen to mieni aż pen w Ameryce te ludzie grilluju, wetpecywaju, se zmakaju, se rozgraniaju teke. Also, a teke upiju wiele alkoholu, to teke żel zwierzyna. Also, to jo kompletnie inak. Also, se myslim, aż nichten w niemskiej niemerzo se to przedstajesz. Niemerzoż przyronowasz.
0: Emily Bartoldowa pak peczmarnio jeszcze raz familiowy charakter swiezienia.
1: Dokulaż mężo żyjen niewetwisności, byś poprzałem cało wosobińska a familiowa nastupność, myslim, aż mężo byś teke gośba za luzi przysz gromadu. To se wie, wenn mężo byś przece politizirowane. Co gronisz, dokulaż som była żywa w Washingtonie, D.C., jo mi přeci było wiedobne, kak spytajo zwieskowe knieżarstwo swiesiš ten swiesin. Ale šo jadno, co jo jaden wieste prezident pobitoval v televizii, to nejo było napšaudu to, což jo se ogledało wiele luži. Skeri još po voto, byš skromadnie s familiu. To got lasse myslím, až se přeci hyšči na ten part privatnie zmakaju. To jo v menších kmenach definitivně možné.
2: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.

Uznam z 4. julija, a uzjawienia niewetwisności dają się najlepiej ucytać ze sledującego fakta. Nic 21. juni 1788, ako su ratificirowali ustawu, świecie ako okugnu się założenia, ale z 4. juli 1776. Uzjawienie niewetwisności pet północnoamerykańskich kolonii Wielkiej Brytanijskiej płasi jako kluczowy dokument amerykańskiej rewolucji. Obszodu joweno było jano jeden kapitel w dwójkiem historyckim procesu. Coż się se zachopiło jako zbieżk przeciwo wezeniu za wecku przez brytyjski maszerny kraj, jo jadło kwet riaknieniu wet Londona, a jo sledowała skero 8 lat trajuca wejna.

0: Ujawnienie niewetwisności USA nie jedu zinsajsznego nic skupiło na fascynacji. W nią formulirowane ideale gnuju iści zinsa, a to lec rowność zinsa wiemy, aż nie są w nią formulirowane pszała płasieli za szyknych. Thomas Jefferson, główny autor, jo był sam niewolnikar. To jo płasiło tek za dalsznych na rewolucji obzielonych wesobiną ako George Washington, ambiwalenca USA jo z takim była mega ogronić im zapisana do DNA. A bergarska wejna miazy pet północnymi a pet południowymi statami jo iści stojała predk. W Europie chylaju se k tomu przewizieś stawizny USA miazy ziłym petjacorom a predniju svietoweju wejnu. Narod je przeżywił wiestu permanentną ewolucję, a jo se meżumy gronić psiecej zasej nowo unamakał. Gaż se to szykno obmyslijomy, se nam swida uznam założeńskich mytów za krzutu zwiezaność kraja. Doktor Willi Bartolt, wiadomnostnik przy Serskim Instytucie, znaje USA przybytności ze swejskich nazgenienią.
1: 2000 a pierwszy som prietny raz do USA doleżył, aby tam za lieto studiował. Tensas jo był Barack Obama hyszy prezydent, a kraj jo był pomiennie oblubowany, osobnie miazy studentami. Lec ronoż su jużo Tensas wiecy byli kęż som krytiski wizio, jo se mir w USA przecej wielgin derje spodobało. Som tam opisnał swoju dżinsajsznu żinsku, a som potom dogromady stury leta w kraju westał, aby promowirował. Na polu nimskej literatury. Ako su Donalda Trumpa za prezidenta uzwolili, jo se atmosfera zmieniła. Za wiele ludzi jo se żywienie zeszpatniło. Lec ronoż som tam wielgin redny czas mił, som dżinsa wiasowy, aż zase w nimskej bydlim. Mam za czachotne, aż knieżerstwo w USA dleja wiecej autorytarnie agirujo, a se niama po kazniach. Gaż se nic nie zmienił, njok nie pierwej ze swoją familią więcej tam bydlisz.

0: Uzjawienie niewetwisności USA było takie za Europą ważny dokument. W sledujących lat dziesiątkach se weno cytiruje, szuzi tam, żoż ludzie cierpie pet feudalnym systemom, żoż se knieży cenzura, żoż su ludzie zielone do klasą. A to było szuzi w Europie tak. 13 lat po amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sledują Francuzarię. Gledajucy na francusku petperu w amerykańskim wejowaniu w lichotu przeciwo Londonoju, to snaż nie przechwatają. Lichota, równość, braćoństwo płasinięto we francuskiej.
1: Jo, DDR su byli USA jasnie kraj imperializma. Tak su nam gronili we szuli. Ale nie jo bywa jano socjalistyczna propaganda albo ideologia. Sme widzieli tu czasną wojnę we Wietnamu, że USA nic nie są cynić mieli. Nuci jo było widzieć rasowe rozdzielenie białych a czarnych, a wielka socjalna nierównowaga. Na drugim boce sme se żywali, jak wielicne wiece su dojśpili. We Spojenych Statach, we wiedomności, a we astronautice na przykład. Neil Armstrong a druge astronauty na Miasecu. To jo było fascynujące. Ale takie nie da im zabyć. Za nas młodych jo grała amerykańska muzyka wielką ważną rolę. Jo była za nas orientacja te kubki a spiwarie, su byli revolucja muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dalej.
0: Kroni dr Hartmut Leibner. Wetom, aż existirujo w Ameryce iści niewielnictwo a industrializacja psibera, samo Karl Marx psipeznajo polityski a towarisz nosny system USA. Nimskie socjaldemokraty eksportirujo równocasnie partaje a ziewarnictwa do USA. Pred maja jako svijeđen ma svoj specetk v Chicago inicijativa druge socijalistiske internacionale. Dipkovnje k stote rošinice zahopjenka francuske revolucije. Wilhelm Liebknecht viži Keynes 19. stoljeća njeco vesebnego v casu jogo drogovanja do USA.

Z tymi spomnieszami Ewena Blikli skończyło się nasze uściwanie kukośpie 4. julia, dnia niewetwisności w USA. Bażno rozkronowe partnerje co byli Hartmut Leibner, Willi Barthold a Emily Bartholdowa. To je było uściwanie w Sebastiana Elikowski-Winklera. Ewen Blikli jo to w uściwaniu na jednom miestnym gronju. My jako Europejerie se jadnorje predstajasz niamy gu, jak to jo w USA. Na tom nieco już jo, co się w Ameryku, albo skiery te zjednoczone staty lepiej rozmiesz, pen wam kradu porycują podcast od naszych kolegów dla rozkłosa Deutschlandfunk Amerika verstehen. Tam opytają zgromadnie z amerikanistom profesorom Volker Depkart dżinsajszną US-Ameryku rozmiesz przez jeje historię. Amerika w muzyce aż do dżinsajszniego swoje slidy zawistajo, tylko u nas Amerikana gronie tej muzyce wet jako szwarc.

0: mojej familii Svištorinja. A co się wy gratulirowasz waszym nowym przez Serbskie Radio, albo co się dostasz gratulacje, pon napiszcie nam powieść w odpowiedni formular zadowolenie, bet nas dostaniesz.
1: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.